0: Polacy na Białorusi.
1: Fakty i tylko fakty.
2: W Nowym Jorku podczas zgromadzenia ogólnego ONZ doszło do spotkania szefa Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej Radosława Sikorskiego z białoruskim ministrem spraw zagranicznych Maksymem Ryżenkowem. Tematami spotkania były sytuacja na granicy polsko-białoruskiej oraz bezpieczeństwo regionalne. Polski minister przekazał też, że Polska zwróciła uwagę na przeloty rosyjskich dronów i rakiet przez terytorium Białorusi. Podkreślił również, że spotyka się w ONZ z kilkudziesięcioma ministrami spraw zagranicznych. ONZ to teren neutralny. W związku z tym można spotkać się tu z przedstawicielami także tych krajów, z którymi niekoniecznie ma się uregulowane stosunki w innych kontekstach. Istotną informacją przekazaną przez Radosława Sikorskiego jest to, że wkrótce zostanie otwarty nowy budynek Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Mińsku, którego budowa startowała jeszcze w 2021 roku. Według byłego ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej na Białorusi Leszka Szerebki nie można to nazwać przełomem w stosunkach polsko-białoruskich.
3: To jest po prostu część pracy dyplomatycznej. Strona białoruska nie respektuje umów dotyczących przestrzegania praw polskiej mniejszości. Na to się nie zanosi. Każde kolejne uderzenie Łukaszenki pogarsza sytuację mniejszości. Może mniej osób trafi do więzienia, może będzie trudniej do tego więzienia trafić. Może reżim będzie bardziej tolerował pewne wypowiedzi czy zachowania, ale nie sądzę, że tutaj oczekuje nas jakaś tęczowa przyszłość Polaków na Białorusi.
2: Według wiceministra spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej Marcina Bosackiego początek dialogu politycznego między Warszawą a Mińskiem, którego symbolem stało się spotkanie ministrów spraw zagranicznych w Nowym Jorku, stał się możliwy dzięki konkretnym krokom strony białoruskiej, mającym na celu zmniejszenie napięcia. Dla kanału Sława dyplomata wymienił najważniejsze, czyli uwolnienie kilkuset więźniów politycznych oraz znaczące ograniczenia hybrydowej presji migracyjnej na granicy polsko-białoruskiej. Bosacki zaznaczył, że warunkiem dalszego dialogu Warszawy z Mińskiem jest całkowite zaprzestanie przez Białoruś agresywnych działań i gestów wobec Polski. Dodał, że Polska pamięta o setkach więźniów politycznych pozostających w białoruskich więzieniach i na razie nie przesądza, czy spotkanie w Nowym Jorku będzie początkiem przełomu w relacjach, czy tylko pojedynczym gestem. Polska wzmacnia przejścia graniczne z Ukrainą i Białorusią. Chodzi o 6 przejść, które postawione zostały w tryb podwyższonej gotowości, co oznacza m.in. obecność wojska. Podczas konferencji prasowej na przejściu granicznym do Rochusk-Jagodzin szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił, że po niedawnych atakach dronowych Rosji w pobliżu granicy wojsko wsparło Straż Graniczną, m.in. budując w szybkim tempie umocnienia, pozwalające na bezpieczne schronienie w przypadku ataku dronowego oraz wzmacniając obronę powietrzną na pograniczu polsko-ukraińskim. W województwach lubelskim i mazowieckim zostały rozmieszczone baterie Patriot, które od dawna stacjonują w województwie podkarpackim. Wyznaczono również punkty schronienia na przejściach granicznych, a tam, gdzie wymagane są dodatkowe inwestycje, miejsca ukrycia zostaną stworzone w trybie nadzwyczajnym. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podkreśla, że sytuacja jest bardzo niebezpieczna, a Polska musi być gotowa do najgorszego scenariusza.
4: Federacja Rosyjska eskaluje konflikt pomiędzy nie tylko już Ukrainą, ale przez wspinanie się do góry po szczeblach drabiny eskalacyjnej eskaluje konflikt z państwami NATO. O tym mówią doniesienia służb, o tym mówią de facto wszyscy szefowie rządów i państw Sojuszu Północnoatlantyckiego.
2: Mieszkańcy przygranicznych z Ukrainą terenów coraz częściej odbierają alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Związane to jest z rosyjskimi atakami powietrznymi na broniącego się sąsiada. W tym tygodniu miało miejsce również kolejne prowokacje dokonane przez Kreml. W środę przed południem doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez śmigłowiec rosyjskich sił zbrojnych, który przebywał w niej przez 42 sekundy. Ponadto tegoż dnia doszło do pożaru naziemnej stacji Starlinków w powiecie grójeckim na Mazowszu. W ocenie ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego wiele wskazuje na to, że ten pożar był celową próbą zakłócenia działania stacji. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2027 rokiem świętego Andrzeja Boboli, nazywanego apostołem Pińszczyzny i Polesia. Był gorliwym kaznodzieją i spowiednikiem. Chodząc po wioskach od domu do domu i nauczając, przyczynił się do tego, że wielu prawosławnych przeszło na katolicyzm. Otrzymał nawet przydomek łowca dusz, duszochwat. Jego postawa zrodziła jednak wrogość ortodoksów, która w czasie wojen kozackich przerodziła się w nienawiść. 16 maja 1657 roku Andrzej Bobola został pojmany przez kozaków w okolicach Janowa Poleskiego. Odmówił wyrzeczenia się wiary katolickiej i został poddany brutalnym torturom. W przyszłym roku przypada 370. rocznica męczeńskiej śmierci jezuity. W uchwale ustanawiającej rok 2027 rokiem Andrzeja Boboli zwrócono uwagę, że posiadał wybitne zdolności krasomówcze. Cechowała go głęboka wiara w Boga oraz miłość do Polski. Podkreślono, że był wielkim patriotą i obrońcą wiary katolickiej. Jego śmierć stała się jednym z najbardziej dramatycznych świadectw prześladowań religijnych XVII wieku, twierdzi historyk z Instytutu Pamięci Narodowej Adam Chlebowicz.
0: To, co przeszedł Andrzej Bobola, męczeństwo, ta droga męczeńska, no jest to trudne nawet do opisania. Znamy wiele żywotów świętych, gdzie dzieci święci byli poddawani, święci męczennicy, poddawani bardzo okrutnym torturom czy ostatecznej kaźni. Natomiast to, co przeszedł Andrzej Bobola, jest, można powiedzieć, czymś wyjątkowym.
2: W XVIII wieku w Polsce, ale także m.in. w Niemczech i Austrii, rozwijał się kult Andrzeja Boboli. W 1702 roku jego ciało zostało ponownie pogrzebane w Pińsku, a po 100 latach przewiezione je do Połocka. W 1853 roku Bobola został beatyfikowany przez papieża Piusa IX. Na początku XX wieku szczątki męczennika zostały zbezczeszczone przez bolszewików. W wyniku starań papieża Piusa XI przeniesiono je do Rzymu. W 1938 roku Bobola został kanonizowany, a jego relikwie przewiezione do Polski. Złożono je w sanktuarium księży jezuitów w Warszawie przy ulicy Rakowieckiej. W 1992 roku święty Andrzej Bobola został ustanowiony patronem metropolii warszawskiej, a w 2022 ogłoszono go patronem Polski.

jeden naród, tyle kwestii, wszystkich naraz nie wysłuchasz. Zadumali się niebiescy w imię Ojca, Syna, Ducha, w imię Ojca, Syna, Ducha, w imię Ojca.

0: Słuchają Państwo programu Znadniemna i Barazyny. Jesteśmy na falach 98,1 w Białymstoku i Grodnie, na falach 99,2 w Białej Podlaskiej i Brześciu. Zapraszamy również do słuchania nas na stronie internetowej racja.com. Zadanie Polska Platforma Medialna Wschód 2026 realizowane przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Senatu. Utwór jest dostępny na licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz redakcji programu Znadniemna i Barazyny. Utwór powstał w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2026 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu pod warunkiem zachowania wyżej wymienionej informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, o posiadaczach praw.
1: Rozmowy i reportaże.
2: Wszystko, co ważne i aktualne.
0: 20 września 1939 roku rozpoczęła się obrona Grodna przed Armią Czerwoną. Przez dwa dni polscy żołnierze, policjanci, harcerze, uczniowie i cywilni ochotnicy stawiali opór sowieckim oddziałom pancernym. Grodno było jednym z największych polskich miast na północno-wschodnich kresach II Rzeczypospolitej i ważnym ośrodkiem wojskowym. Przed wojną stacjonowało tam 29. Dywizja Piechoty. Jednak po rozpoczęciu niemieckiej agresji jej zasadnicze siły skierowano na zachód. Kiedy 17 września od wschodu uderzył Związek Sowiecki, w mieście pozostały jedynie improwizowane oddziały wojskowe, jednostki wartownicze i żołnierze znajdujący się tam przypadkowo. Do obrony zaczęli jednak masowo zgłaszać się mieszkańcy. Szczególnie licznie uczestniczyła w niej młodzież szkolna i harcerze. Według historyków z bronią w ręku miasto broniło od 2 do 3 tysięcy ludzi, nie licząc oddziałów kawalerii, które dotarły w rejon Grodna już podczas walk. Przygotowaniami kierowali m.in. wiceprezydent miasta Roman Sawicki oraz major Benedykt Serafin. O przebiegu bohaterskiej obrony miasta opowiada prezes Fundacji Joachima Lelewela Piotr Kościński.
3: Armia Czerwona podeszła pod Grodno 20 września. Trochę, znaczy w jakiejś mierze zaskoczyła obrońców, którzy spodziewali się, że czerwonoarmiści dotrą, ale no, jednak nie myśleli, że nastąpi atak z południowego zachodu przez Niemen. Stąd też początkowo powodzenie tego ataku, ale bardzo szybko udało się sowieckie czołgi zneutralizować. Tych czołgów nie było wiele, ponieważ Armia Czerwona miała ogromne problemy, dziś powiedzielibyśmy logistyczne, z benzyną i na szczęście dla obrońców nie mogła wysłać większej liczby czołgów. Dowódcy nie byli w stanie po prostu zrealizować natarcia większymi siłami. Obrona trwała 3 dni i była bardzo skuteczna, ale no zarazem było oczywiste, że nie może odnieść powodzenia, bo siły przeciwnika były zbyt duże i w związku z tym ostatecznie polscy żołnierze opuścili Grodno, chociaż jakieś grupy jeszcze pozostały i broniły się przez pewien czas. Niektórzy żołnierze walczyli do ostatniego naboju, aż do własnej śmierci.
0: W swojej książce Obrońca Grodna, zapomniany bohater opisuje pan losy majora Benedykta Serafina, który był jedną z kluczowych postaci tamtych wydarzeń. Jak pan myśli, czy podejmując się dowodzenia obroną Grodna, major zdawał sobie sprawę, z czym będą musieli zmierzyć się obrońcy miasta?
3: Major Serafin tak naprawdę nie był dowódcą liniowym, on był szefem

0: komendy uzupełnień, a więc tak naprawdę urzędnikiem wojskowym. No, z kolei jako szef komendy uzupełnień, jeżeli nie było oficera wyższego stopnia, to właśnie on dowodził obroną. Przypuszczam, że nie spodziewał się takiego przebiegu wydarzeń, ale też widział, że żołnierze, że znacząca część mieszkańców miasta, że oni chcą walczyć, chcą się bronić przed najeźdźcą, tak długo jak było to możliwe. I zdawał sobie sprawę, że cena, z którą trzeba będzie za to zapłacić, może być duża, no ale takie ryzyko podjął i taka walka trwała.
1: Jest pan również pomysłodawcą i producentem filmu Krew na bruku, Grodno 1939, część z którego została nagrana właśnie w Grodnie. Czy wtedy nie było problemów z białoruskimi władzami w związku z nagraniami filmu?
0: Oczywiście, że problemy były. Myśmy pytali działających wówczas białoruskich rekonstruktorów, taka grupa Białorusini w Wojsku Polskim, czy może by się przebrali w mundury i stanęli pod zamkiem Stefana Batorego, żeby można by było nagrać. Odpowiedź, jaką usłyszałem, oczywiście możemy, ale jeżeli trafimy do aresztu KGB, czy pan nas wyciągnie z tego aresztu? No, czegoś takiego zrobić nie było można. W efekcie więc bardzo skromna ekipa, która przyjechała do Grodna, żeby zrobić zdjęcia, przywiozła ze sobą bardzo dobry aparat fotograficzny i my wyglądaliśmy tak naprawdę jak turyści, którzy rozstawili trójnóg, postawili aparat fotograficzny i robili zdjęcia. Tylko że to był film, bo zdjęcia rekonstrukcyjne, czyli z udziałem rekonstruktorów ukazujące walki w Grodnie, one zostały nagrane zupełnie gdzie indziej, w twierdzy Modlin, która no, z konieczności musiała udawać Grodna. No, nakręcenie czegoś takiego w samym Grodnie było po prostu niemożliwe.
1: Gdyby film ten był nagrywany w Grodnie dziś, w 2026 roku, czym by to mogło skutkować?
0: No, dziś stworzenie takiego filmu byłoby po prostu kompletnie niemożliwe, ponieważ na Białorusi władze przyjęły narrację absolutnie sowiecką bądź współczesną rosyjską, czyli że nie było żadnej agresji. 17 września 1939 roku było wyzwolenie, w gruncie rzeczy wyzwolenie zachodniej Białorusi. To była konieczność, inaczej tereny te wpadłyby w ręce Niemców. Tymczasem ja pamiętam moje rozmowy z białoruskimi niezależnymi historykami. Mieliśmy zresztą taką dyskusję zorganizowaną w Grodnie, gdy jeszcze coś takiego można było organizować, w której mówili, że no faktycznie z punktu widzenia ich, czyli niezależnych historyków, niezwiązanych z władzami, no doszło do zjednoczenia Białorusi, ale nie takiego, jakiego ktokolwiek by sobie chciałby widzieć, bo to było nieprawdziwe zjednoczenie. To było przyłączenie zachodniej Białorusi do Białorusi sowieckiej, a więc do terytorium, które było pozornie tylko niezależne, a zarazem coś takiego pociągnęło, te wydarzenia pociągnęły za sobą represje. My w Polsce wiemy przede wszystkim o represjach na ludność polską, które spadły. Natomiast wiadomo, że spadły też represje na Białorusinów, no tych Białorusinów, którzy nie byli nastawieni prosowiecko, tych Białorusinów, którzy mieli poglądy wręcz antykomunistyczne. Także to rzekome zjednoczenie Białorusi oznaczało wcielenie części ziem białoruskich do Związku Radzieckiego z wszystkimi tego negatywnymi konsekwencjami. A więc przy takiej propagandzie obecnej, przy niszczeniu miejsc pamięci polskich, przy przyjmowaniu sowieckiej tradycji, sowieckiej historii, tworzenie na Białorusi filmu, który by ukazywał Sowietów jako najeźdźców, Armię Czerwoną jako kogoś, kto niszczył i zabijał, no byłoby po prostu niemożliwe.

0: Już za chwilę w programie Z Nadniem na Ibrazyny będziemy dalej poznawać losy żołnierza Armii Krajowej Feliksa Selmanowicza, pseudonim Zagończyk. W swojej kolejności Aleksy Szota będzie kontynuował opowieść o miasteczku Żuprany. Tym razem przybliży historię kościoła, na konsekrację którego wierni czekali przez 150 lat. A Marcin Gorbaczewski zapozna Państwo z zespołem Pectus oraz jego przebojowym utworem Barcelona.
1: Losy bohaterów niezłomnych.
0: W dzisiejszym programie Z Nadniem na Ibrazyny kontynuujemy poznawać losy żołnierza Armii Krajowej Feliksa Selmanowicza, pseudonim Zagończyk. 19 kwietnia 1946 roku w Olsztynie Feliks Selmanowicz, Bolesław Mikulewicz, Tadeusz Wazgo oraz Leszek Krzywicki przejęli pieniądze państwowego monopolu spirytusowego w wysokości 52 tysięcy złotych. Według zeznań Tadeusza Wazgi, w celu poznania sklepu i sprawdzenia możliwości zorganizowania akcji, po kolei każdy z uczestników udał się tam, aby zakupić ćwierć litra wódki. Później, po skonsumowaniu obiadu w pobliskiej restauracji, omówili szczegóły. Akcji rekwizycyjnej dokonali około godziny 15.30. Zagończyk, Leszek i Bolek weszli do sklepu głównym wejściem, natomiast Tadzik od zaplecza. Ludzi, których tam zastał, przy użyciu broni zmusił do przejścia do sklepu. Po wykonaniu zadania nastąpił odwrót. Każdy z uczestników akcji wracał do Sopotu indywidualnie. Z kolei w końcu kwietnia lub na początku maja w Olsztynie Bolek i Tadzik skonfiskowali Zenonowi Przybylskiemu, inkasentowi Spółdzielni Pracowników Państwowych wracającemu z pracy, ponad 20 tysięcy złotych stanowiących własność spółdzielni. Zabierając pieniądze, obiecali, że przyślą pokwitowanie oraz przyjęte dokumenty kasowe, co też uczynili. Wspomniał o tym zeznający przed Wojewódzkim Urzędem Bezpieczeństwa Publicznego w Gdańsku poszkodowany, który parę dni po zajściu otrzymał podpisane przez mściciela pokwitowanie oraz kartkę o następującej treści. Tu cytat. Przepraszamy Przybylskiego za najście i niegrzeczne obejście się, gdyż, jak się okazało, Przybylski nie jest PPR-owiec. Koniec cytatu. Po paru dniach Zenon Przybylski na ulicy spotkał Bolka, albo Tadzika, który w rozmowie z nim wytłumaczył powód dokonania napadu. Twierdził, że pieniądze były potrzebne organizacji i wyraził nadzieję, że poszkodowany nie będzie miał z tego powodu problemów. W momencie rozstania ostrzegł Przybylskiego, żeby nikomu nie wspominał o ich spotkaniu. Jednakże po paru godzinach inkasent, rozmawiając na ulicy z przypadkowo spotkanym prezesem spółdzielni, zobaczył przechodzącego Bolka lub Tadzika, którego wskazał przełożonemu. Łamiąc zakaz, naraził się na niebezpieczeństwo. Po jakimś czasie otrzymał list podpisany przez mściciela o treści: wobec niedotrzymania warunków umowy przez pana w dniu 30 kwietnia 1946 roku i wskazania naszego żołnierza swojemu znajomemu, został pan skazany na karę śmierci. Ze względu na pański wiek i bezpartyjność, wykonanie wyroku na razie jest zawieszone. Popełnił pan głupstwo, ale przypuszczamy, że głupstwa tego pan więcej nie popełni, bo nie ma pan do czynienia z bandą, a z dobrze wyszkolonym wojskiem. List ten proszę zachować dla siebie, a nie dla UB. Mimo to Przybylski zaniósł list do Urzędu Bezpieczeństwa w Olsztynie. Na początku czerwca dezerter i Tadzik przejęli 93 tysiące złotych należące do Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w Olsztynie. Skonfiskowali je skarbnikowi tegoż urzędu Stanisławowi Rudzińskiemu. Natomiast w końcu czerwca Szczapa, Zbyszek i dezerter zabrali z kasy hurtowni z Połem w Olsztynie 690 tysięcy złotych. Zadania wyznaczone patrolowi Zagończyka nie były łatwe i wymagały współpracy z zaufanymi ludźmi. Na przykład z poznanym na przełomie 1945 i 1946 roku, dzięki Stefanowi Pabisiowi, pseudonim Stefan, pułkownikiem Janem Ciałowiczem, kierownikiem Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie, który prawdopodobnie zaopatrywał partyzantów w środki opatrunkowe. Jednym ze współpracowników Zagończyka był również inspektor kuratorium oświaty w Gdańsku z siedzibą w Sopocie, Zygmunt Nieciński i ojciec podkomendnej Zagończyka Jachny Wiktor Wasiłowicz. Obaj wcześniej służyli z Selmanowiczem w 5. Brygadzie na Wileńszczyźnie. Nieciński dostarczał Selmanowiczowi zaświadczenia oraz legitymacje nauczycielskie. Dokumenty takie wystawił m.in. Łupaszce, podając fałszywe nazwisko Zbigniew Oszmiański oraz Zagończykowi, wpisując prawdziwe dane. O dalszych losach Feliksa Selmanowicza pseudonim Zagończyk opowiemy Państwu w kolejnym programie Z nadniem na i Barazyny już za tydzień.

0: Polskie podróże na Białorusi.
1: Przy mikrofonie Aleksy Szota witam Państwa. Tydzień temu poznaliśmy dawne dzieje Żupran, miasteczka na Oświęcimszczyźnie. Opowiadałem o czasach Wielkiego Księstwa Litewskiego i Rzeczypospolitej, zaś dziś przenosimy się do wieku XIX i XX. W 1811 roku dobra żuprańskie przeszły w ręce rodu Hutenczapskich. Ich właścicielem został hrabia Karol Czapski, syn Franciszka Czapskiego i Weroniki z Radziwiłłów. Spokój miasteczka przerwała jednak wyprawa Napoleona na Moskwę w 1812 roku. Podczas odwrotu armia francuska spaliła w Żupranach aż 180 budynków. O tych dramatycznych chwilach przejmująco pisał w swoich pamiętnikach wydanych w Londynie w 1825 roku francuski generał Philippe Paul de Segur. W Żupranach, tej samej wsi, gdzie cesarz tylko godzinę minął się z rosyjskim partyzantem Sesławinem, żołnierze całkowicie palili domy po prostu, żeby ogrzać je na kilka minut. Światło tych ognisk przyciągało niektórych z tych nieszczęśników, których niezmierny chłód i cierpienia doprowadziły do majaczenia. Biegli do nich jak wariaci, zgrzytając zębami, śmiejąc się jak demony, rzucali się w te piece, gdzie ginęli w najstraszniejszych konwulsjach. Podobno głodujące towarzysze tych nieszczęśników później dopuścili się kanibalizmu i zjadali zwęglone ciała żołnierzy. Dziesięciolecia później, gdy miasteczko już podniosło się z popiołów, w 1854 roku hrabia Adam Czapski wraz z proboszczem księdzem Franciszkiem Stankiewiczem rozpoczęli budowę nowej, okazałej murowanej świątyni w stylu neogotyckim na wzgórzu obok cmentarza. To ta sama świątynia, którą możemy zobaczyć dziś. Ale budowa nie szła łatwo. Prace przerwało powstanie styczniowe, po którym z powodów politycznych ograniczono w Imperium Rosyjskim budowę kościołów. Władze carskie chciały skonfiskować niedokończony kościół i przerobić go na cerkiew prawosławną, której w miasteczku nie było. Dopiero determinacja wiernych i starania nowego proboszcza, księdza Zygmunta Kości, doprowadziły w 1874 roku do uzyskania zgody na dokończenie budowy. Pierwsze nabożeństwo w niedokończonym jeszcze kościele odprawiono 12 października 1875 roku, a całą budowę świątyni pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła ukończono w 1884. Trzynawowe wnętrze wsparte na pięciu parach potężnych kolumn zdobi barokowy obraz z cudownym obrazem Matki Bożej Siedmiobolesnej XVII wieku, otoczony licznymi wotami. Z Żupranami nierozerwalnie związana jest postać wielkiego pisarza i poety Franciszka Bachuszewicza. Jako młody człowiek walczył w powstaniu styczniowym, został ranny w bitwie w Lasach Augustowskich, gdzie przed śmiercią uratowali go miejscowi włościanie. Po latach pracy jako adwokat w Wilnie osiadł w pobliskich Kuszlanach. Bachuszewicz z wielkim oddaniem wspierał budowę świątyni w Żupranach. Na jarmarkach i w wioskach zbierał fundusze na ten cel, a co niedzielę chodził tu na mszę świętą. To on tworzył fundamenty nowoczesnej literatury białoruskiej, używając pseudonimów Maciej Buraczok oraz Szymon Rewka spod Borysowa i pisząc dzieła takie jak Dudka Białoruska czy Smyk Białoruski. Do historii przeszło jego wezwanie: nie porzucajcie naszej mowy białoruskiej, abyście nie umarli. Gdy zmarł 28 kwietnia 1900 roku, jego pogrzeb odbył się w żuprańskim kościele, a ciało spoczęło na tutejszym cmentarzu, gdzie przyjaciele ufundowali mu pomnik. Wiek XX przyniósł kolejne dziejowe zawieruchy. Podczas I wojny światowej przez Żuprany przechodziła linia frontu. Wacław Lipiński w książce Od Wilna po Dynaburg tak opisywał ówczesny widok miejscowości, którą nazywał małą osadą z wysoką czerwoną wieżą kościelną. Miasteczko przedstawia oryginalny widok. Na pierwszy rzut oka ma się wrażenie, jak gdyby to była jakaś osada fabryczna, jakieś centrum przemysłowe. Wrażenie to wywołuje niezliczona ilość słupów telegraficznych, wież, kabli, na wszystkie strony rozchodzących się setek linii drutów i połączeń. To były ślady pobliskiego frontu niemieckiego. Tu znajdowały się centrale telegraficzne i zakłady elektryczne, napędzane wodami rzeki Oszmianki. Kolejna wojna światowa przyniosła straszliwe cierpienia. W lipcu 1941 roku hitlerowcy utworzyli getto dla około 200 żydowskich mieszkańców Żupran, których rok później wywieziono do Oszmiany i zamordowano. Płonęły domy, w miasteczku działał obóz dla jeńców wojennych. W tym trudnym czasie, w 1942 roku, do Żupran przybył pierwszy salezjanin, ksiądz Franciszek Krajewski, zapoczątkowując obecność tego zakonu. Była to wyprawa misyjna, którą zorganizował ówczesny wileński arcybiskup Romuald Jabrzykowski. Po wojnie, w czasach sowieckiego komunizmu, wierni kapłani poddani zostali surowym represjom. W 1951 roku proboszcz ksiądz Bolesław Gelmer został aresztowany i skazany na 25 lat łagrów. Po zwolnieniu w 1954 roku powrócił do Żupran i mimo, że schorowany, służył parafianom aż do śmierci. Mimo komunizmu i utworzenia w 1949 roku kolchozu imienia Bachuszewicza, żuprański kościół nigdy nie przerwał swojej działalności. A salezjanie pracują tu nieustannie od 1981 roku. Najbardziej niezwykły jest fakt, że choć budynek kościoła służy wiernym od ponad 150 lat, do tego roku nie został w należyty sposób konsekrowany przez biskupa. Trudna historia parafii ostatnich półtora wieków na to nie pozwoliła i dopiero w końcu sierpnia 2026 roku biskup grodzieński Włodzimierz Hulej dokonał poświęcenia kościoła. Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia w kolejnych programach.

0: muzyka wśród nas.
1: Witam Państwa przy mikrofonie Marcin Gorbaczewski. Dziś opowiem kilka słów o zespole Pectus oraz jego przebojowym utworze Barcelona. Pectus to polski zespół poprockowy, który powstał w 2005 roku w Rzeszowie. Nazwa grupy pochodzi od łacińskiego słowa pectus, oznaczającego m.in. siłę woli, hart ducha i upór w dążeniu do celu. Zespół został założony przez braci Szczepaników, pochodzących z Bogoniowic koło Tarnowa. Pierwszym ważnym sukcesem grupy było zwycięstwo w maju 2006 roku podczas Carpathia Festival w Rzeszowie. Pectus wygrał konkurs z piosenką Spacer. W tym samym miesiącu wystąpił jako gość muzyczny w programie Kuba Wojewódzki. Kilka miesięcy później zajął drugie miejsce w konkursie Przebojem na antenę w Hajnówce. W 2007 roku zespół zakończył pracę nad pierwszym mini-albumem i został zakwalifikowany do konkursu Debiuty podczas Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Przełomowy dla Pectusa był rok 2008. Zespół wydał teledysk do utworu To, co chciałbym ci dać, a następnie zakwalifikował się z tą piosenką do Sopot Festiwalu. W konkursie międzynarodowym reprezentował Polskę i zdobył słowika publiczności. W 2009 roku ukazał się debiutancki album studyjny zatytułowany Pectus. Płyta zawierała 11 utworów autorstwa Tomasza Szczepanika. W tym samym roku ukazał się singiel Jeden moment. Rok później zespół wydał drugi album 100 spraw, promowany m.in. piosenką Oceany. W październiku 2011 roku doszło do rozłamu w zespole. Grupę opuścili muzycy spoza rodziny Szczepaników. Od tego momentu Pectus tworzą czterej bracia: Tomasz, Marek, Maciej i Mateusz. Nowy skład zadebiutował w 2012 roku singlem Dla Ciebie. W tym samym roku Jeden moment zdobył tytuł superhitu w programie TVP2 Hit Generator. Pectus wystąpił również podczas konkursu Premier w Opolu. Z piosenką Życie na dystans zajął trzecie miejsce. W sierpniu muzycy odebrali złotą płytę za debiutancki album. W lutym 2013 roku ukazała się płyta Siła braci, nagrana już w składzie złożonym wyłącznie z czterech braci Szczepaników. Album promowała m.in. piosenka Szkoła marzeń. Duży sukces odniósł również utwór Barcelona. W 2013 roku Pectus wystąpił z nim m.in. podczas Sopot Top Trendy oraz 50. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. W Opolu zespół otrzymał dwie super jedynki dla super zespołu oraz za super występ. W 2014 roku ukazał się album Kalendarz Dżentelmeni. Znalazły się na nim kompozycje Tomasza Szczepanika, wykonywane przez znanych polskich aktorów, m.in. Roberta Więckiewicza, Piotra Polka, Danutę Stenkę i Małgorzatę Kożuchowską. Przebój, który za chwilę usłyszymy, pochodzi z wydanego w 2013 roku albumu Siła braci. Autorem tekstu i muzyki jest lider i wokalista grupy Tomasz Szczepanik. Przed Państwem zespół Pectus, Barcelona.

0: z Nadniemna i Berezyny.
1: Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
2: Na dzisiaj to już wszystko w programie z Nadniemna i Berezyny. Na falach Radio Racja spotykamy się co sobotę o godzinie 7.05 czasu polskiego, 8.05 czasu białoruskiego oraz w niedzielę o godzinach 6.05 i 22 czasu polskiego. Kolejny program już za tydzień. Do usłyszenia.

0: дакладна ведаю, дома што чалавек прыйдзе, мы яго анансуем.
1: Jak odznaczył Alech Jurewicz, основną informację pra bliżejsze amiera przyjemstwy mowa na nowa u Latwii można znaleźć u akauncie u Instagram pod nazwą mowa na nowa ryha.

Do 9 godziny u Polski, 10 u Białorusi, ze stajecą już tylko trzy chwiliny. Anżelika Lalkowska, ja gotowa, ja już do tego czytać. Nowy wypusk nawinał, a sierot tychże nawinał, buduć i ty je sumny jest Kijewa. Nowa ja ataka dronał na Kijew, paranieny ja 4 człowieki.

5 chwilin zostało się do 10 godziny u Polsce, godzina tutaj u Białorusi i do nowego wypusku nawinał, jak i ja. Rychtuje się nie Anżelika Lelkowska, ja. A środ tu, że nawinał, patrzujecie miż inszym i ab tym, że Zieleński objawił, że to Trump uchwalił pieradaczu Ukrainie licencji na wytworczość rakiet Patriot. Tak samo ja w tym, że to baćka Krystyny Cimanowskiej znachodzi się pod chatnim aresztem, a u Harodni odkryli nowy murał. Użo tolki niekalki chwilin zostaje ca do tego, że to poczujecie rozwicio tych temów, kim zrozumiała, inszy temy buduć tak samo.

A cieper, pośle gatecha wiertennie u początek 2000-tych, Kate Bush, zapraszają sustretca z nowej pieśni od projektu X-Ray, solnego projektu Eleny Toner z urtu Daughter. Gitara i usłowo słodki do mojego wspomin, nawet krychu grunge'owych riffał, a może tylko umienie gata wyklikaje taki sentymentalizm. Ale a pracza gatecha? Gata wielmi kranalna pieśnia, chociaż idzie pra liryku z usim inszy świat, czym Kate Bush. Radio Station. Wielmi akuratna pieśnia dla naszej sytuacji, tylko proszę nie mieniać

Błądzie się wszyscy, chujocentryści, przemocowcy i też lomobilcy. Bitcoinowcy, odszedmy boleście, artysty w odklejce. Na egotripie, creepy, w biurze, w klubie. Wasi szefowi i ich szefowi, CEO, CFO, inni oficerowi. Zarząd ludzi od reklam, Google spam. Ja wam swoje życie nie oddam. Wy, przez których nie widzę nieba, wy, przez których nie słyszę ptaków, wy, przez których nie widzę saren, wy nawet nie czujcie życia saprawdnych antropocentryzm, pragnienie krwi, pochwała wojny i Ameryki, niklu i złota, diamentów i miedzi, betonu, asfaltu, plastiku i śmierci. Jego to wszystko, mam tego dość, nie ma już schronu, nie wyratuje już miłość. Koniec i basta, żegnaj się, Mila, что могла, то я зробила.

Jen sa svojej novej tvorčosti prosto, tak, nový matev. Gety mocný, charakterný vokál, krychu umienie, tak sama odsilaje niede u 90-tych, ale kali podumať, to i Moffat pačina u 90-tych, usio razem stvaraje nejak celosný obraz. U jakim ja odczuwaju siebie komfortna, ciekawa jak wy. Budzie czas zadumać się nad gatym i innymi pytaniami. Nowa pieśnia Matta Eliota, brystolska saksofonista, gitarysta, kompozitora, wokalista. Maje zagałowak This world is no place for children. W jednym z interwiów skazał, że zaraz u swoich pieśniach stał bolsz politycznym, bo taki mają czas, kali artysty powinny u głos gawaryć i rozpowiadać pra niesprawiedliwość. Mają usie resursy, a nie umieją stworzyć chociaż bezpiecznego życia dla naszych dzieci. I to punkt wychodu dla pieśni. Jakuju, może się pierwszy poczuję.

Matt Elliott, brytyjska muzyka, jako zmieszczając czas ta u żanry dark folku. Faktycznie jego muzyku pranizwa i tajemniczość. Na prykance zrobił krok u klasyczny folk. U 60-tych gadach jedną z zorak była u New Yorku Karen Dalton, charyzmatyczna dziewczyna z plemii Cherokee, jakuju z gadami prygniatła odczużeność, biada i choroby. A zastał się niezabywny głos. Karen Dalton u klasycznej pieśni Katie Cruel, a kali chopić nam wspólna czasu, rozwitaje się z nami jeszcze i Agnes Obel i jej pieśnia Gemini. No, tu mają z dobrymi pożadaniami dla usich bliźniat. Agnes Obel z nowego albumu zrozumiała, a za siąniaszniu sustreczu serdecznie dziękuję. Przecież nie bądź skazać, zaś jest wielmi przyjemna. Z wami była Ilo Karpiuk.

0: Paczał ja ach lat almanacha Biela Wieża Sentymentalna, bo takim był wiersz Alesia Barskaha, jaki znajszał się u początku wydania. I takoj była pieśnia, jakую niedzie bol za 10 gadów temu nazad zaśpiewali dziewczaty sa szkolnej grupy Bielskaha Bielliceja. I jak ciekawinku dodam, że nie tylko wierszy przedstawiał Aleś Barski. Znajszła się u almanachu, jaki pobaczył świetu Białostoku, i bajka, i komedia związkowa życia hradzkie gości i opowiadani. Aleś Barski, czy jak ktoś cichocza Aleksandr Barszczewski, był tak samo u redakcyjnej kolegi almanacha, a pracza Janki Aniserowicza, wiadoma wam tak samo jak Jasza Bursz i Wiktora Szwieda, choć co dodać, wiadoma wam jak Wiktor Szwied. A kiedy nazwał ja prozwiszczy redaktora, to wypadaje pradążyć prezentację ich twórczości.
1: Jasza Bursz, Wojna i Dzieci. Taty nie pamiętają. Tatu niósł na rukach u okopy. Ślózy posiekli na osiracielny twar. Я памятаю чужых крыклівых людзей, вялікі на ўсю вёску агонь і масавы вяскоўцаў плач. Хацеў я нагрэцца пры харошым агні, але мамін лямант горла мне сціснуў, а слёзы ў вачах настойвалі пажар. Я быў у сярэдзіне хараства і розпачы людзей. Чаму яны плачуць пры такой цеплыні? На другі дзень усе капалі зямлянкі. Мама, за што нашага тату забілі? Ці ён калі-небудзь ажывець?

0: Jak paczuli był wierszy praczytanym Michałem Andrasiukom, tema wojny jeszcze mnoha hadów paśla zakończenia druhojsu świetnej żyła u dumkach ludzie, jakie mieli z joju do czynienia. Osobliwa u nasz czas, do takich tekstów warto było by wiertać się, kap uświadomić sobie niewierachodną niepotrzebność tejż wojny. Byli już otwory dwóch redaktorów Almanacha Bielawierza, to czas na wiersz trzeciacha. A tymże trzecim był Wiktor Świet.
1: Wiktor Świet, rozdum. Uzwaruszył z natuchaj papar, kuń zamorany pracaju słaby. Często lajał jego gospodar, pługaj siek, pachudzieli ja skaby. Гул мотора за стужкой мяжой помутил тишину новокуля, уснимаючи пыл за собой, трактор кроил засохлое поле. Вось який небывалый размах у галейшай ад вечна старонцы, у засмучаных конских вачах гаслі промні зайшоўшага.

0: poetycznej twórczości, jaka jest znajszła miejsce u pierwszej Białowieży, poznajomim się jeszcze z dwoma autorami. Na paczatach Jurka Zubrycki. Pod takim pseudonimem skrył się szmatgadowy halowny redaktor Niwy Georgii Walkowycki.
1: Jurka Zubrycki, nowa je. Nie zgadzają się, ja uchytym z mnohimi. Nowa je, nie z muzykaj parad. Skrytymi kolonami stanuchimi ciągnie nas minule nazad. Wiedami rubieżnymi achutany гуйсаем з прывалу на прывал і сябе змагаючыся з культамі на гранітны ставім педэстал. На наш век цяжкія часы выпалі у нябесных прыдарожных снах меданоснымі зямнымі ліпамі па зямному садзім.

almanacha Biała Wieża, jaki przypomniał, nadrukowanym był u 1935 chodzie, można było przywieźć jeszcze szmat ciekawych tekstów. Kiedy będzie nachoda, wierniem się jeszcze i do innych almanachów z takim zahalołkiem, jak ja, pojawiali się u następnych hadach. A kiedy słuchajcie programy po radio, to i nie wypadaje je nie zakończyć pieśniami Michasia Zabejdy. Ja kochał wspominy pod zahalołkiem Mastactwem za mir, kończając pierwsze wydanie almanacha. Michał Zabejda zaśpiewaje pieśniu pan adresem, a ja, Andrzej Szczepaniuk, rozwitwaju się z wami do następnej sustreczy u poetycznych rozdumach.

Witaju, witaju, Heta Indamix na Radio Racja. Ja, DJ Ricky, zapraszają na set House, Disco, Funk, The Soul na praciach u następnej godziny. My zaś rozwajem się na adnym, na ryfmie, jaki wiadzie, stwaraje na próżanie, inny je dozwalaje spynica. Hety set stworany dla noczy, dla adrywu od szadzionności i uwachodu inszy stan. Zakrywajcie w oczy, pawieliczcie huczność i odpuścicie siebie. DJ Ricky zapraszają na Indamix.

powolno dojeżdżajem do finału sioniesz niecha inda mix. Dziakuj wam za supolną hadzinu i za to jeż to wy byli czastka ich tej muzycznej historii. Spadzieju się, hety se dobra upisał się, uważ subotni wieczar i pakinu paśla siebie dobrą energię. Kali wam bliski taki nastroj, sustraniem się znowu prosty dzień u subotu a 21 hadzinie. Zapraszaju, dziakuju, da sustreczy.